0: Szerokie rozpowszechnienie grzybów
1: na Marsie
0: i ich rola estetycznego urozmaicenia szaty roślinnej spowodowała, że znalazły one liczne oddźwięki w twórczości literackiej. Nawet wieszcz narodu polskiego, Adam Mickiewicz, poświęcił im wzmiankę w panu Tadeuszu pisząc.